sudah sejak kelas mulai usai berpikir macam macam dari ini berjaya berjaya dengan ini berjaya dengan ibu aku dari sana dari ibu dari sana pulang aku mahu pergi saya kalau orang saya susu dengan mahu ibu saya susu ni aku tidak pernah saya aku pernah cium saya terbangnya. Ale to akcja była taka, że się odzywamy w szłokiu. Mamy to reakcjonalne szanowne, ale to było określenie, a może nie problemy, gdzie są to, że nie wiem, bo się szukali. Tak, to są tylko zamówienie, nie było tam podziwiałane, bo samo kolei. Oni mi co po prostu nie pasjonowali. Naszym mówili, gdzie ja było zamówienie, bo było szło. Oni co ja było zamówienie, to nie ma takiej pasjonowej nadzieja mai. Oni tak próbują już uwagę, to nie ma nic widzę. Jadi macam tu. Macam tu macam tu dia mah mereka cari orang ni, mereka cari orang dari mana ni? Orang ni mana ni cari orang ni? Tapi sangat berani orang lah. Okay. Hari itu kalau ini kita baru pernah sekali ni kalau kita semua apa yang susah pun sekali, itu kalau kita motor berusaha berani, hati kado, kami kado, sama si kado, kita tak tahu saya ni tak mungkin berusaha. Atau satu manusia itu berani juga semacam perasaan yang semacam orang lain ini, dan semua lagi berani dengan macam kita macam itu. Diskusi siapa yang terlibat dalam acara ini.

ani nie mówię o tym, że jest taka prywu, taka poprawka, jaka poprawka jest, że właśnie to w takiej materii, to mówię, bo to było właśnie bliższe do serca z wami. Włączę u pana Lichnie, nie wiecie, że mam sądzi, bo nie radzi też tej zasady, i ci za prywu, żeby to być na lepiej, tak uważam.